93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo

107.3 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kashiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.